Sarische znajecie film Wojciech Musketierach Hi All for Love. To bische tedy, że się nas to wone film wylicze dziewiatnacze stu ci a dziewiatrze sacz, taki woprawdzite hit. A nas to je won dromadze ze z Brianom Adamsom, Rotom Stewartom a Stingom. To są potekim też, gdyż tak chcesz, co Musketiere dokeż, też woni co są woprawdzici przeczeljo toaszojo. Pečo čin vatsi, česač, dona po šest Čechie.

a to wie Krustschitzach, tam z mea wulki koproski svedzen, a to za wulkich a mauch. Dun sa is so popon przypodniu w jenny, ze serbskim superkapom modzine D, potom przyzamknie so probuje trening Bambio, potem kim tych najmniejszych, tych gisz so 6 lat a młodszy. Wieczor na po 7 sa je so potom oficjalnie sezona w okresnej wyższej ligi Zapadna Łużyca, a to z RU SG Krustčice przeczyło Sokowi Ralbice Hurki, a potem je wulka party z DJ-om Kumpel a Pumpel. Niemokopojęcy zmieja tam szak też dzieci poskajcze lot a cokoru watu, kopencu dart a cokoru Arenu potekim piatk, co popodnio a wieczor so zromadnie kopańca raje a sveči ve Krustčicach.

0: aber nauerpack Doklostra sastupi, aber wisst bo an je Wolli hat schrunisch donecha. Aber durch so prei, so korost, so wasobinske Krise, so borge kostanje. Durch so spostretkuje, so boche jenoisch lubuje, jeli welles dokonjesch, aber dere poskasch. Pschitschimsch autoritna wasoba svoje meninje za borgu wolu wudawa. Durch kuj duschkuli kritiku, tschechki rich menuja. Klostrach aber na bożnych skupinach może być, so spytaja jednotliwca izolować, kontakty k swojbie albo przeczelam zniemożnić. Ale to są jenoż niekotre przykłady, a ranicy nie są przeco jasne, a jak czeszka je manipulacja w oprawdzie.
1: A ja jeli so w oporu na kontaktną osobę w obrócza, co da może tutaj potem czynić?
0: Hej, runie to, sym so jednoho z tej dwieju biskupstwie, Patera Rigera vopraschała. On je jezuit ve Wysokich Dubach a z dobom wukupwany psychoterapeut a neotwisny od biskupstwa nie tam przystajene. On najprede ve dojerliwej rozmowie słucha, kotrej sytuacji potrichene je. Hač treba psychologiski przewod abo kotru pomocewak, hač k terapii. A potom lada hač chce on abo ona zjawny proces nastoczyć. Jeli haj, pomha to dożywienie napisać. Dalsze kroczele są przedpisane. Ekspertowa komisja próbuje, hacz zniewużywanie duchownej autority w oprawdzie przedleży, albo nic, a hakle potom, że to na biskupa.
1: Haj, a potom, ja mieniu, jeli so podlat w obkruci, co da może biskup czynić?
0: On może za przystajenych biskupstwa służbne a dyscyplinariske konsekwencje zczanić. Porok, abo napominanie w uprajecz, duszepastorstwo we wistych w obukach zakazać, pełnomocy zczazać, a jako najhorsze od służby suspendować. Za obwinowanych riadników z klosztrów je to czeszo. Klosztry są autonomne. Biskup pisa abatysy abo apty a spyta ich przeswiecić, co jest zmiana trybna.
1: Skečnost za znevužívanie duchovnej autority je nešto z cova nového, či ho a pomoc Nemskej biskupskej konference za tajke páde bohakle 2020 vozevena a zajšve týdžen pošte dve kontaktné v osobe za biskupstvo drežané myšno za potrešených postajení.

0: Gak wupa da poprom w serbskich Sauerdach letza se s wutschomnikami. Z tym zabiera so netko Bettina Wendrotor.
1: Wotschim, so dżęca rano rieči. A to čitamy w nujnach.
2: A k tomu sim do serbskich nujno pola dała, tam jenujcy pisaja, so je serbskich Sauerdach letza mene wutschomniku, a to ma wiacore pšičiny. We wiacorych Sauerdach su so k tomu prašeli, napšikwad we Wenkec blidani we Wotrowe. Tam maja letza napšikwad nimaja žanoho nuoho wutschomnika a tiš nezmeja. Miečel Marian Wenk praj so mielše tujšto požadanju a nad kuždym je so jara veseliu. Runje je Remeswo kytrowo oblubowane. Przyjrzymy się so rozsudziu lice raz przestałku zapołożyć, a żadno nowego wuczomnika przystajeć, dokąd chce się so w swojbu byli starać. Pola Szmitec Szwarcec, wozydłonistwa radwoju, też nie maja nowych wuczomników, maja dre ruce pone dzieła, a to z drugimi projektami, na przykład z łodziu na Białowodzkim jezoru. To dla niesu lice żadne wukupwanskie miejsce wupisali, tak Diana Szmitowa w serbskich nowinach. So so serbskim remesle tu kwilu jenisch mało młodych ludzi wukubuje, zwiask serbskich remesniku a przede zaczelu wobżaruje, znaje pak też przyczyny. Čeho lato tak je, o tym čitače dženca viace serbskich novinach a poladame jeszcze do Radvoja, do zavoda Andrija Šustera. Lica ma vun svoje elektrotechnické firme za so vúčomníka, vun by tujšto modostných přistajč mu, tak ríka novine, na koncu pak je so za jiničkého rozsudžiu dživa džin a bude tiež na dobre známky, tak so modži ľudžo potom po cioch letach tiež prúvania zmištruja, to je po takým menenie Andrija Šustera, dženca v serbskych novinách.

0: nábožné slovo.
1: Słyszycie, dżęca, bo ty, że zędzinie ze smachczyc.
2: W tym czasu sobie przyrodzie nieszto stała, że szósto przewidzimy. Ja to nieszto ciche, nienapadne. Przyroda nie kwata, niczy ją nie honi. Wona zrawi. Wody nie nastanu pak przez noc. Zrawienie trzeba czas, słońco, wiecik, deszczik. A potem je tak daleko, je do zrawiwo. Tyś ja nie jestem w jeničkim skoku nastawa. Smiecza rozcz, a so wuwiwacz, kajś boża stwoba. Pomawu, ale stajnie. Kak długo trajesz z osem wotrostwa, z obrhu kupwana. A dalej kupwasz mnie siedny dzień. Z dobrymi nazonienymi a bolosnymi zmylkami pelnysze so moje żywienie. A ja zrawiach. Moje zrawienie nie by pak tak ciche, kajś przyrodzie, biewódce, łopczyżne, a trajesze. Zrawienie pohonieć nie możne. Trochotne zrytka wykładku nastawa. Z Bożej pomocą su moje płody dozrawili. Nietko smiem je rozdawać drugim k wużitku. Hacz maja tyś druzy zrawe płody, a je dzila? Sym cipna, što mi dżęca nienadzice doklina panie.
1: Prajeża zynżina ze smochczyc swe nadoku a zamowitosti baczońskie wosady. 4,5 mięciny jeszcze, a potem budże 8.

Začmiče svuncach, cedža, ludža dženzana, viacoroch blakach, vopkeč buač, a tak tež mez drujim v bivej vodže, tež z dobom zromadne sveča, a to pši veži na Češke hore, tak to tam rika, a tež krabatu mene čornem kumcu přeproša na zromadne vopkeč buanje začmiča svunca vod popodňu štyrioch do večera džovečich, a tam očakuje v opetovariu tež svojbny program a na vulki LED-fachče pokazuje potom začmiče svunca ze sviacorych hinajších končin. Kemše za pedagogu, za vučaki a vučariu budu jutce drežanach cirkvicioch kralo na večer pečech. Na filmu večer kšče prošeni do krabatu o myna jutce večer džovečich, so film započne, ale nuc pušča vás hižo na po osmich. A dalszy taki filmowy wieczok będzie piatk ze Stróży Pola Huczyny, tamniejszej Starej Wóczorni, to pokazuje dokumentację o przyrodzie, szeptanie lisa des flüstern der Wälder, piatk wieczor 8 we Starej Wóczorni Stróży Pola Huczyny. Haj, a tam we Krustczycach zmeja wulki podałk, Zajutrzejszym piątek jest tam koperski swiedzień za wulkich a małych, a tu zajiso. Przy podniu 13 godzinach ze szelakimi koperskimi rami, a potem wieczorem wulka party z DJ-om Kumpel a Pumpel, a lube dzieci nie ma kopańcy, zmija tam lot, cukru, watu, kopańcowy dart, a sokeru arenu po takim piątek, co popodniu a wieczor we Krustczycach.

Na ten wielki spektakel z kuszty już jasali, któryż obżyły ją żynca jacor na niebiu, z wie aż zajśmisze słynca, teke przynasły programy rolu grają. Co to dokładnie jo, a szak zajemnostki okowo fenomena zgoniesze żynca wet nas. Ale nin to cuwam nie peri raz. Dobre żyn, że coś, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Jasalim se aż co zaszatowali swoje oblubowane bramborskie Sarska Radio.

0: Nasz kucor Kito, jonin to jużo tak wieliki, aż smejo w kuchni warisz a piac. Zwiecigo se jomu to teke dosć derie rażio. Jano aż dej pyn teke obmywasz. To musi kocorkuwa mama Kito ju przecej zasej kazasz, to jo żywo.
1: Tedore se mi zewšim nie spodoba, wiele lubi szysto mieszam.
0: Chtoż w kuchni wari a piaco, ten dej teke gledasz na poriet. Togodla kucor Kito przemyslujo, za kytare żywo by nejmenej szklo a gjarnco trebał. Pynga teke nieby trebał, telik obmywasz.
1: Snaž upiacom žinca raz pampuki. Za pampuki trebam. Ach nie, to ja mi převiele živa. Toga dem nepjervi do pivnice svutka mlince. Až nesom net na to přišel, v upiacom žinca mlince. Šista namišaš veliku žicu, šista do škoponka, a Kito naš ten mlince pjaco gledajšo, take svodke mlince niži njamašo.
0: Ako jo kucor Kito či štucki svojego novego spiva uspival, jo mlinc speze byl rednje brune. Gajo bylo na casu, aby mlinc obrošil.
1: Hep, a hep, a hep.
0: Kocor Kito jo mlinc do boveča chyšil a jen zase do škoponka pydvapil. Nien to jo mlinc mygal na drugim boce se bruniš.
1: Hach, lubše luže, słuchaj šo, šutne ketore šmašo jadno, k ve svejim jenju. Kecok, Kito, mežo, mlince v poveču vobrašaš. A nie widzim daleko, a široko nikogo, kęć by to teka w umył.
0: Napszałdu. Kucor Kito jo z takim prydnym linc upiak. Pyn jo net zase dał wieliku życu szista do szkoponka. Ako jo mlinc był z pyzy bruny, je wzeł szkoponk, a hep, jo jen zase by powieciu obrosił. A ten raz jo se jomu to hyści lepiej rażiwo. Togodla jo kocor Kito dalej spiwał, a dalej mlince upiak. Sedmy mlinc je kucor Kito wysebnie usoko ze szkoponka do powiecia chysił, a...
1: Aż ojo westał, nie som ka mlinc tak usoko chysił, aż nie by wiecie mogał,

0: Przy telefonie mam nieto szef-redaktorku naszego sarskiego tygodnika Nowy Czasnik, to jest Katalin Boracko. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Ja, my co my zase wierzysz, na co możemy się jasalić w tym nowym udasiu, a znasz, co my raz zachopisz z cerkwinnym bokom, ja ten zase narzędzie mam przałje?
1: Ja przałje, ten ja zase narzędzie, a ja mogę już ogronić, ktoś wieri, a rono szerpi ten namaka na cerkwinnym bocce troszcz we Bożym słuje Manfreda Hermasza, dokolaż ten tytuł ja ty sam nie nosisz. Abo teke w modlitwie Mata Kosika.
0: Ja, pan mogę sobie przedstawić, aż w tych kulturnych wieraszkach szaka piszesz?
1: A to na kuszty pat, dokulasz na końcu tygodnia jo był taki wielki zajemny festiwal, bo wychodzi busu ten Elbenwald Festival, co się taki wysadny, dokulasz tam są feny, kiedy mogą z kostiumami a graśami do roli swoich ryszariów, a drugich najlubszych charakterów, na przykład z filmu albo z romanu zaleźć. A aż do tego nie o żaden carski pyżiel tam był, ale leto sa jo tam było przedni raz serska rzecz słyszałaś.
0: A na kaki part?
1: Tam są przedstawili toż ten nowy podcast True Wużyca albo True Lausitz, kiedy się zabiera z naszymi powieściami, a legendami Hove Wużyce. A te są to tak obziewali, jakby to było taki kryminalny pad, also to ja krimi-podcast, a na tym festiwalu są przedstawili przespódnicu, a to w serskiej a niemskiej rzece. A zajmę jo, jak jo ten publikum na to reagirował, to zgyn jo szo dla nas.
0: Na to sme na kuszty pad narskel, znasz co my jeszcze jen dalszny wierasz k uzwignuś?
1: Jo, skoro mamy september, a z tym tek zase muzeowe noce w Wóżyckiej muzeowej krainie. To groni aż toż ten miasec słusza tym muzeum a domoniskim szpam. Zajrzono z riadu są w starej cyklonii w Małym Kölcku przedstawili toż ten zajmne a wytmieniający program muzeowych nocu. To ja nagromadu kiesz końcu tygodnia a obżylio se uszy ciżaszcza muzeju a domowinskich szpół. A dożyliśmy, że tam na przykład koncerty, żywadłe kusy, cytania, a filmy kaszteke se wie w muzeach stare rucnikarstwo a staru techniku.
0: A zawyszcze budu teke sarskie muzeje pedla?
1: Na sobie Chosibuski Sarski Muzej jo na przykład teke pedla, tam się przesony sarskim elektroniskim zukam, od umielca Jake'u przysłuchasz, a przy pedla możesz obziewować sarskie projekcje na ścienie muzea. Albo sarska tajarska szpa w drioku jo teke pedla, a tam przedstawił żywadłowy kus im Bande Mittagsfrau. Ale by przyjdu zim udaszu czasnika wyzieramy potem ja, taki przegląd wszych tych terminu.
0: Ja, ale przyjdu zim czasnik, a gdy przyjdu zim tydzień przedstawiamy po takim jaseli myśli nie pierwszy raz na to, że udasze. Przy telefonie była szef-redaktorka Katalin Poradzkoic. Uczabny dzień Katalin, a życzę szyknym w redakcji jeszcze jeden redny tydzień.
1: Ja se teke učebne užikujem, a vam žicme teke se vie spredobne tyžin, a snaž viele uspicha žinca viacor při zajšmišu svinca.
0: Jo.
1: To bužo vegin, vegin zajmne, nebjaski fenomen, kenš smijome, akle vileše 2000, jaden a vesem žasiš, zase doživiš.
0: Na kušte pace te ogledame, pen viele viasa da teke přitom.
1: To žicme vam teke.

0: Пожитцення.
1: Angelika Bertkova Zabrezoki, Mesha Sayasalish, Tokolash Sunaye, Pesh Ashechas de Bosta, Kamuslili, Psiashek, Yapsiashele, Vesne, Domovinske Kupki, Vestein Shostrova, Ayasel Shosjuvenia, Amivet, Redakcia Selubem, Glukujitsen, Yamshizam Knome.

Na ten wielki spektakel z kuszty już o jaseli, któryż obżyły ją żynca ja cor na niebiu, z wie aż zajśmi się swynca, teke przy nas w programie rolu grają. Co to dokładnie jo, szak zajemnostki okowo fenomena zgonioszy żynca wet nas. Ale nin to cuwam nie peri raz. Dobre żyn, że cóż, ja som Ania Kochoć-Szwarcowa. Jaselim se aż co zaszaltowali swoje oblubowane bramboski, Sarske Radio.

0: Przy telefonie mam nito szef-redaktorku naszego serskiego tużynika Nowy Czasnik, to jo Katalin Poradzkoc. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, my co my zase wierzysz, na co możemy się jasalić w tym nowym udasiu, a znasz, co my raz zachopisz ze cerkwinnym bokom, jo ten zase narzędzie mam przałje?
1: Ja przałje, ten jo zase narzędzie. A ja mogę już ogranić, ktoś wieri, a runo szerpi ten namaka na cerkwinnym bodce troszcz we Bożym słowie Manfreda Hermasza, dokolaż ten titel jo ty sam nie nosisz, albo teke w modlitwie Mata Kosika.
0: Ja, pan mogę sobie przedstawić, aż w tych kulturnych wieraszkach szaka piszesz?
1: A to na kuszty pat. Dokulasz na końcu tygodnia był taki wielki zajemny festiwal w Hochebusu, ten Elbenwald Festival, co się taki wysypny. Dokulasz tam są feny, kiedy mogą z kostiumami a graciami do roli swoich ryszariów, a drugich najlubszych charakterów, na przykład z filmu albo z romanu zaleźć. A aż do tego nie o żaden carski pyżiel tam był, ale letosa jo, tam było przedni raz, serskarec, wyszłaś.
0: A na kaki part?
1: Tam są przedstawili toż ten nowy podcast True Wużyca, albo True Lausitz, kiedy się zabiera z naszymi pojeściami, a legendami w Wużyce. A te są to tak obziewali, jakby to było taki kryminalny pad, also to jo krimi-podcast, a na tom festiwalu su przedstawili przespodnicu, a to wyserskiej a niemskiej rece. A zajmne jo, kak jo ten publikum na to reagirował, to zgynio šo dla nas.
0: Na to sme na kuždy pát narskel, znasz, co my ešte jen dalšne vierašk uzvignuš?
1: Jo, skoro máme september a s tým teke zase muzeové noce v Vúžilskej muzeovej krajine. To groni až tož ten mjasec svúša tým muzeám a domoniským špam. Zajžonu sriadu sú v starej cykloni v Małym Kölsku predstavili tož ten zajmne a vedmieniajúce program muzeových nocov. To je na gromadu kýž koncu týždňa a obžilio se uše čižašča muzeu a domovinskih špov. A doživišme, že še tam napšikvat koncerte, živat boje kuse, citanja, a filme kašteke se vije v muzejach stare rucnikarstvo a staru tehniku.
0: A zavišče budu teke serske muzeje pedla?
1: Na se vije Hochebuski serski muzej jo napšikvat teke pedla, tam še pšosone serskim elektroniskim zvukam, od umelca Jejku prisluhaš, a pšipedla možeš obživovaš serske projekcije na stjenje muzeja. Abo serska tajarska špa v Drjoku, jo teke pedla, a tam pšetstaju joa dvoj kus im banda middagsfrau. Ale by pšiducem udašu casnika vzirnjeme pedom, ja, taki pšeglid všech tých terminu.
0: Jo, ale přijduce casnik, akle přijduce tožin, predstavujeme po takom jaselým se nepere raz na to, što udáše. Při telefoni jo byla šéf-redaktorka Katalin Poradzkoc. Učabne, že Katalin a žicem šiknem ve redakcii ešte jeden redne tožin.
1: No se teke učabne užikujem a vám žicem teke se vie spredobne tožin a snáš vielu úspicha žinca viacor při zajšmišu svinca.
0: Ja.
1: To bužo wielgin zajmne niebiaski fenomen, kenš smiome akle wylesze 2001, a wysym, że seš zase dożywiš.
0: Na kuste pace to ogledamy, pen wiele wiasa da teke przytom.
1: To życzymy wam teke.